0: come on, that got away.
1: Ja.
0: Resno.
1: Ja, ful se zdaj snemajo TikToki. Celo tako 42 milijonov TikTokov, ja.
0: Na to temo.
1: Na to pesem,
0: ja. In kaj na to
1: pesem? Tema je, da pač se gre, pač mladi uporabljajo.